fia de si le xexea me la gbɔ eya lɛ mi subɔ mawoe ya le kɔkɔe nyenye me le dzɔdzɔe nyenye me le eƒe ŋkume míaƒe agbeme ŋkekewo katã me hia míaƒe ame le afi ma mikpɔ avelia eya nye ŋusẽ hena blɔde kple kɔkɔe nyenye ŋusẽ hena blɔde kple kɔkɔe nyenye le Tesalonikatɔ gbãtɔ tatɔ maxlẽ kpukpui wuievelia Tesalonikatɔ gbãtɔ tatɔ kpukpui wuievelia ebe ke mi miawo la aƒetɔ la ana miatsi ɖe dzi aha gbago le lɔlɔme na mianɔewo kple amewo katã me mase miaƒe ame ʋeawo abe ale si miawo hã míele na mi la ene kuku etɔ̃lia bena wòado ŋusẽ miaƒe dziwo taɖodzinua nye sia nuwuwua nye sia bena wòado ŋusẽ miaƒe dziwo be woawɔ be woanɔ anyi mokaka manɔwui le kɔkɔe nyenye me le mawu mia fofo la ŋkume be wòado miaƒe dzi anyi le kɔkɔe nyenye me mokaka manɔwui le mawu mia fofo la ŋkume le míaƒetɔ Yesu Kristo kple ame kɔkɔewo katã ƒe vava gbe la míeva etɔ̃lia eya nye ablɔɖe gomekpɔlawo to kɔkɔe nyenye me ablɔɖe gomekpɔlawo to kɔkɔe nyenye me ame siawo katã le biblia me la wonye ame siwo ɖe mɔ mawu ƒe amenuveve la mawu ƒe dɔmenyonyo mawu sosro la ƒe nɔnɔme va wo me eye nenye be wote wɔe la miawo hã miate ma wɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me mebe miawɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me kɔkɔe nyenye si mi dengble tso Ezekia ŋuti Ezekia gblɔ bena ma Ezekia gblɔ na Ezekias bena ɖe dzrawo aƒe ɖo labena le kuku ge ɖɔ wo aƒe ɖo eye mele agbenɔ ge o ŋutsu ma fɔɖiɖi aɖeke mele me o fɔbubu aɖeke mele me o enɔ agbe le adzame enɔ agbe le amewo ŋkume enɔ agbe le tsitrenɔnɔ sesie mele dzɔdzɔe nyenye mele mawo ŋkume eya ta wòtrɔ mo ɖe gli ŋu eye wògblɔ be mawo ɖo ŋkue dzie ale si me zɔ le blibo dede me le ŋkuwo me eye mawo gblɔ na Yesaya be yi ɖa gblɔ ne be xɔ dɔyɔyɔ eye metsɔ ƒo wuiatɔ̃ kpe ɖe ƒe agbenɔƒo ŋuti minya ɖe ame siawo yɔ woxɔ mawo ƒe amenuvevia eye mawo sosro ɖa ɖo wo me eye wonɔ agbe wòbaɖia ɖe wòbaɖi amea to wònye togbɔ be nɔ fiasa me nɔ axab subɔla si mawo gblɔna obadia be va gblɔna aƒetɔ o elia si nye mele abe wo ne mele dɔ wo le fima ele abe le nye fiɔha dɔwɔla ne eye amewo gble ƒoxlã o gake le nɔte le nu si dzi ne xɔse la dzi nu nyuitɔe nye ya eye wòbaɖia ɖe ame ɖe wònye si nɔ agbe le kɔkɔe nyenye me mese nya tso luka ŋuti kpoa luka nye ame ɖe si eŋlɔ luka ƒe agbalẽ abe ale si eŋlɔ menye nuvɔlawo ƒe agbalẽ lo ame kɔkɔewo ƒe agbalẽ eye gaŋlɔ apostolo hã ƒe agbalẽ dɔwɔwo ƒe agbalẽ eye gaɖo ŋku dzi na dukɔwo bena ɖe mawu tsɔ nubabla ɖe na bena ɖe la ɖe mi tso míaƒe futɔwo katã si me eye wòawɔ mí míasubɔe kple mavɔmavɔ le kɔkɔe nyenye kple dzɔdzɔe nye míaƒe agbeme ŋkekewo katã ŋutsu ma luka eɖe fia mí pete eye wòɖe kɔkɔe nyenye ƒe nɔnɔmetata fia mí le mawo ƒe ŋkume Yesaya ebe nya kple vi siwo mawo tsɔ nam la míezu dzesi kple nukunuwo le Israel ebena ɖe mekpɔ aƒetɔa do ŋgɔ esi wòkpɔe la kpɔ mawu dɔlawo le ɣli dom gblɔ be kɔkɔe enye mawu ŋusẽ katã tɔ
eye si wo kpɔ kɔkɔe nye ƒe atsyɔ tso dziƒo la ekpɔ ale si eya ŋutɔ ƒo ɖia eye wògblɔ be o baba na lelele menye ame nuyi makɔmakɔtɔ eye mawo dɔla tsɔ dzokpe lilie ƒe nu eye tsɔ dzoka lilie ƒe nu eye wògblɔ bena esia ka wo nuyi ŋuti wo ɖe wo nu vɔ ɖa eye Yesaya kpɔ nuteƒe menya miese etso Nehemia ŋuti Nehemia enye ame ɖe si va be woatso Yerusalem ƒe gli si woƒo gbã la takpɔkpɔ ƒe gli la na mawu ƒe dukɔa eƒe afɔ ɖe ɖo le afi ma eƒe nugbegbe le eɖokui gbɔ eƒe vɔsa nu si wògblẽ ɖe megbe ale bena ɖe woate ma subɔ aƒetoa mɔxenu aɖeke manɔ me eye tsakatsaka aɖeke mise nya tso Ezekiel ŋuti maxlẽ tsidzadze ɖe mia ŋuti eye maklɔ mia ŋuti tso miaƒe ɖiƒoƒowo katã me eye wògblɔ bena ebe nu sia maɖe kpe dzi le miaƒe dɔme aglã dzedze ɖokui tɔdzitsi ƒe dzia maɖe ɖa le miabe eye matsɔ lã kusi dzia na mi ale be miasubɔ aƒetɔ eye makɔ nye gbɔgbɔ ɖe mia dzi Ezekiel misi Samuel ɖe mise nya Samuel be meli tso miagbɔ mele miagbɔ tso nye ɖevi me ke pasre fifia ne ame ɖe le mia dome ɖo naɖe le si ɖo naɖe le ŋuti nye nane gblɔe ne mewɔ naɖe le mia ŋuti mikpɔ mawu te wɔ ame siwo kɔkɔe la wɔ miwo hã kɔkɔe le Yesu ƒe ŋkɔme Stefano ɖe ele ʋɔnudrɔ le ŋkume eye wòkɔ mo dzi ebe mekpɔ Yesu mawu vi la enɔ te le afi ma be woado woe zɔ nam eye woaxɔm eye si wokpɔtɔ le kpe ƒu mi la egblɔ be megabu esia nɔ vodade o Yesu xɔ nye gbɔgbɔ ame siawo yɔ la wokpɔ gome le kɔkɔe nyenye ƒe dzɔdzɔme la me mawu ƒe kɔkɔe nyenye ƒe dzɔdzɔme la ameawo yawo wokpɔ gome eye mawu na wo vovo la la wɔ miwo hã vovo mebe la na miwo hã ablɔɖe eye minya mi maŋlɔe be wolo enok mina miakpɔ hebritɔwo tawui ɖeke maxlẽ kpokpoe atɔlia hebritɔwo tawui ɖeke kpokpoe atɔlia ebe le xɔse me wotsɔ yenɔki bene magakpɔ ku o eye womegakpɔe o elabena mawu tsɔe yi mikpɔ xexe yi yame ma elabena hafi woatsɔe ayi la woɖi ɖa se nɛ bena edze mawu nyuie miva akpa atɔlia miaƒe gbedeasi la akpa atɔlia miaƒe gbedeasia yɔyɔ mamlɛtɔ hena woƒe agbɔsɔsɔ tso dziƒo yɔyɔ mamlɛtɔ hena eƒe agbɔsɔsɔ menya ame siwo nɔ anyi le blema la abe apostolowo ene ame siwo nɔ anyi blema abe kristo ƒe nusrɔ̃lawo ene la womekpɔ dzidzeme tso nuteƒe kpɔkpɔ gotatɔ ŋuti o womekpɔ dzidzɔ mexɔe ƒe si va yia mexɔe ƒe woe nye siwo va yi fifia gotanuwɔwɔ koe va li womekpɔ dzidzɔ le ŋuti o eya ta mikpɔ yɔyɔ mamlɛtɔ hena agbɔsɔsɔ tso dziƒo nu si woɖe fia mi tso dziƒo la me efesotɔ tatɔ kpukpui enyilia efesotɔ tatɔ kpukpui enyilia ayi nye ame si paul ya le paul le nu ƒom nye ame si nye ame kɔkɔewo katã dometɔ suetɔ la ame kɔkɔewo katã dome suetɔ la wotsɔ ame nuveve sia na bene magblɔ kristo ƒe kesinɔnu si mele nyanya titotito o la afia le trɔ̃subɔlɔ dome be maɖe gbeƒã kristo ƒe kesinɔnu si mele nyanyame o esia ɖe fia me le mawu nya gblɔm mianɔ agbe le nu ne mi le agbe nɔ lem la miaɖe gbeƒe eye ne mi le gbeƒã ɖe la mianɔ gbe dom ɖa ɖe ame bubuwo ta be woxã woaxɔ nene ƒe
eke sianu si me le nyanya me na mo la dede kpɔkpɔ si me le nyanya me na mo o dzɔdzɔe nyiye si me le nyanya me na mo o tso kristo gbɔ gake ne nye be mi le amewo xa dzi eye wobe nu ka mi le dzidzim nu si dzi mi la nye gota ƒe nuwo ko ne woane yi de to hele mawunya gblɔm le gblɔm mawunya tso mawunya de to mawunya si le tɔxɛ mawunya si mele nyanya me na ame geɖewo aɖe ko le abe wole gbɔgblɔm be nukane le game gum le mia ŋti eyi domegli alia eye kesinɔnu si metso o kesinɔnu agbɔsɔsɔ manyagblɔ nu sia dzi mawu le be axɔ miaxɔ ya meti be mianɔ afi aɖe anɔ eta ko ebena ɖe miyi ɖe keke meme ne miade to eye mikpɔ etrɔ yɔyɔ yeye na mi etrɔ ɔyeye nuteƒe yɔyɔ nuteƒe ɔtɔe na mi fifia ele yɔyɔ mamlɛtɔ na hena eƒe agbɔsɔsɔ tso dziƒo kpokpo wienelia dɔ efeso tɔ tatɔ kpokpo wienelia egblɔ kpokpo wienelia be eya ta medzi anye klo na miaƒetɔ yesu kristo fofo ame si gbɔ ƒome sia ƒome nuka ta ne dza klo nuka ta ne do agbe ɖa nuka biam ne le kpokpo wienyilia eye wali kemi eye wòaɖo mia gɔme anyi le lɔlɔ me bene mi kpakple ame kɔkɔewo katã miatem adze si nu si nye kekeme kple dzidzime kple goglome kple kɔkɔme kpokpo wiaseke eye bene miadze si kristo ƒe lɔlɔ si ƒo si dzedze la katã tasã la bene woayɔ mi tam ne miade mawu ƒe agbɔsɔsɔ blibo la katã nu nu sia dim wòle nu sia ta kristo ku ɖo bena nu sia nu si adam bu le eden ƒe abɔ la me la kristo va eye le abɔ la me la ekpe fu le mia ta eku le atitsoga la dzi ale pe miate ma xɔ nana mawu ƒe nana ƒe agbɔsɔsɔ axɔxɔ kpɔkpɔ blibo kɔkɔe nyenye blibo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tide ta triakɔ kple zɔzɔ le ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la me nu sia wòdzi na nye kpli o kple miawo katã mia le ŋku ɖe nu etɔ̃ ŋuti le afi sia ŋgbãtɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ ƒe ŋugbedodo evelia ŋusẽ to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ me eye etɔlia gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ ƒe gomekpɔlawo mawo na wɔ mi nyanye gomekpɔlawo ame ʋuiawo egbɔdzɔ ŋutɔ miaƒe ame egbɔdzɔ ŋutɔ minya ne nye bena ɖe miaxɔ naɖe si na sɔgbɔ ade bliboa mele be miatsɔ ame yi gbɔdzɔ anɔ xɔm o gbã aya nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ ƒe ŋugbedodo dɔwɔwo eta ve kpukpui bla tɔ̃ vɔ nyi dɔwɔ ta ve kpukpui bla tɔ̃ vɔ enyi eye petro gblɔ na wo bena mitrɔ le miaƒe dzime eye mia dome ame sia ame nana woade mawo ti ta nɛ ɖe yesu kristo ƒe ŋkɔa dzi hena miaƒe nu vɔwo ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe kpokpoe bla tɔ̃ vɔ asieke elabena mia kple miaviwo kple ame siwo katã le adzɔge kple ame siwo nye miaƒe dzimetrɔlawo miaviwo kple ame siwo katã le adzɔge ame geɖe ale si nu aƒetɔ mia mawo la ayɔ vɛ la tɔe nye ŋugbedodo la ele atema dzidzi woatema dzidzi anɔ keke yerusalem afi si petro ɖe gbeƒã nya sia le
Ebe ame geɖe le si nu aƒetɔ la yɔ vɛ la, miatɔe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ la miatɔ wonye le Yesu ƒe ŋkɔ me. Evelia, ŋusẽ to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ me. Ŋusẽ, mi ma nɔ anyi, ŋusẽ ma nɔ mia si o. Ŋusẽ le eƒe agbɔsɔsɔ me ava miaƒe dziwo me, miaƒe agbe me, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔwɔwɔ tagbã, miaxlẽ kpukpui enyilia, dɔwɔwɔ tagbã, kpukpui enyilia, hafi boŋ miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Nu ka miaxɔ ŋdia? Gbɔdzɔgbɔdzɔ, vɔvɔ, bobowɔwɔ, ʋuʋu kpakpakpa, dzodzo nyanyanya, dziɖeleameƒo, gege, edzo, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo la fia numɔwo katã ɖa le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ke hafi boŋ miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si le mia dzi va ge la ƒe ŋusẽ, aye mianye ɖase, nye ɖaseɖilawo le Yerusalem kple Yudea katã kple Samaria, aye va se ɖe anyigba ƒe seƒe ke. Mina mame nyuietɔ, nu si wowɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la le Yerusalem la, miawo xa miawɔe le anyigba ƒe mlɔenu afi sia. Nu si wowɔ le Yudea to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me, miawɔe le afi sia le anyigba ƒe mlɔenu. Eye nu si Filipo wɔ le Samaria to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me le anyigba ƒe mlɔenu afi la, miawo xa miawɔe, miawo miawɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esia nye ŋugbedodo tso aƒetɔ la gbɔ be nu si miexɔ ne mieva eƒe ŋkume. Menya mena mi gbɔdzɔgbɔdzɔ wo loo, metsɔa vɔvɔ na mi o, metsɔa dzodzonyanya na mi o. Menya ame ɖewo va mawo ƒe aƒe me, esi wole mawo ƒe aƒe me la, esi wòle be dzi de ƒo nanɔ wo si, vo ƒo ɖe ame nu kaka ɖe dzi, ŋusẽ nanɔ wo si, wonɔ vɔvɔm, wole mo tsam, enu manyomanyo kpɔm wole, wole kpɔ ame si mele be woakpɔ o, eye wole se gbe si medze be woase o. Ne mi se mawo ƒe gbea, ne mi se mawo ƒe ŋugbedodowo ƒe nya, ne mi kpɔ Yesu Kristo, ame si nye míaƒe xɔse ƒe gɔmeɖola kple nuwo la dzi la, gbɔdzɔgbɔdzɔ kple vɔvɔ, edzodzonyanya kple edzimaɖi manɔ mia me lo. Ne mi va mawo ƒe aƒe me la, nu si ne su ame sia nye ya, ebe miaxɔ ŋusẽ. Nye la maxɔ ŋusẽ, mebe nye la maxɔ ŋusẽ. Ale be miabia miaɖokui, miabia enu, miawɔ biabia vevi ne miaɖokui, eye ne nye be mixɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ, mi le gbɔdzɔgbɔdzɔ ma me ɖe asi aɖe, nu ka tutu wɔ miele ne vɔvɔ le miaƒe agbe me, eye nye do megbe ƒu ne miatɔ te, eye ŋusẽ mele miasi miaɖi ɖase tso gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ la nuwo ɖe ne vɔvɔ li. Dzodzo kpakpakpa kple dzodzo nyanya li ɖe miawɔ biabia ne miaɖokui. Afi ka mexɔ nu sia tso? Ne miele ŋku ɖe Kristo ŋuti, eye miexɔ nu tso Kristo gbɔ, miexɔ nunana siwo ŋugbe wòdo la, ŋusẽ la nɔ miaƒe agbe me. Elabena miaxɔ ŋusẽ esi gbɔgbɔ kɔkɔe la va mia dzi emegbe, eye mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem.
kple Judea, katã kple Samaria, eye va se ɖe anyigba ƒe seƒeke, anyigba ƒe seƒeke. Ela va mia dzi egba keŋtɔ hã le Yesu ƒe nukɔ me. Etɔlia zɔ, etɔlia miakpɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ ƒe gomekpɔlawo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe gomekpɔlawo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ ƒe gomekpɔlawo. Míeƒo nu tso Elisa ŋuti le gbedeasiwo dometɔ ɖeka me. Míate ma gblɔe be Elisa, eye mikpɔ esi wònɔ agbe ale si ami sisia nɔ si, esi wòxɔ ami sisia kpa avɔa, míate agblɔe la be ŋutsu ya nane le si. Eye nyagblɔe la bla atɔ katã va ƒoƒu be Elia ƒe gbɔgbɔa ele Elisa dzia zɔ. Mikpɔ Mixa gblɔe na mi ebe nyia me yɔ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe kpakple ƒe ŋusẽ, eye wòsi ami nam, etiam, efiam bena dema fia si Israel ƒe aƒe la, Yakob ƒe aƒe la ƒe vodadawo, Yakob ƒe dukɔ la ƒe vodada. Míate ma gblɔe be Petro kɔ asi ɖa eʋea ɖo do ŋgɔ. Gbetɔme sue aɖewo va dze ŋkɔe. Wotsa le wo dome. Ebe gbe ɖe lo, nye menya Yesu o. Eye ame bubu hã gava aɖaba ƒoƒoƒoe aɖewo megbe le nuƒoƒuwo sɔ kple ame siwo dometɔ ɖeka. Ebe gbe ɖe la, eye wo katã ŋu xe fia dzɔgbe ƒo fi de ɖokui. Wa mi da kpe ɖe Mawu wo gbugbɔ ɖɔe ɖo. Mawu la ɖɔ mi ɖo. Mina mame nyuie si sɔ la. Eye esi Pentecost ƒe ŋkeke la va ɖo, wo katã va ƒoƒu le teƒe ɖeka, eye kasia egbe sesẽ ɖi tso dziƒo, eye ya sesẽ ƒuo le xɔ kɔkɔ ma me, eye wògẽ ɖo dzi abe dzoƒe aɖe ene. Eye Petro hã nɔ me, eye woƒo nu kple adeyeyewo, woƒo nu kple adeyeyewo, eye abe ale si Gbɔgbɔ Kɔkɔe la tsɔe na wo ene. Eye amewo va ƒoƒu be nu ka nye si. Ame aɖewo be wonɔ hamu, mi gatsɔ ɖe le me na wo. Eye Petro tsitre, eye wògblɔ be ŋutsuwo kple nɔviwo, Petro owoe le nuvu le fia le ya, kɔ asi ɖa wo va yi mekpɔa, ɖetugbi sue aɖe koe va tɔgbɔ, mete ƒuƒua, mete ʋu Kristo yomea, woe le nu ƒu ma. Eye wòdze gbɔgblɔ na be eƒe miawoe klã Yesu, miawoe wu Kristo, miawoe wu agbe ƒe fiavi la, eye woxɔ ƒoƒo ɖe ame nu. Eye wogblɔ be nɔvi ŋutsuwo, nu ka miawɔ? Eye Petro gblɔ be mitrɔ dzime, mitrɔ dzideƒo, ƒoƒo ɖe ame nu, kakã ɖe dzi ŋusẽ bena ɖe miate ma nɔ asɔ te anɔ te aɖi ɖase le Yerusalem. Ŋusẽ ma enye Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ. Ŋusẽ ma la ƒo mi egba. Eye wotia Stefano abe ame adre dometɔ ɖeka siwo la ma nuɖuɖu ene. Eye si wodze ŋgɔ Stefano, ame siwo katã dze ŋgɔe, ewɔ moya nɔ emikpɔ eƒe ŋkume le keklẽm abe Mawu dɔla ƒe ŋkume ene. Mikpɔ le Yerusalem ma me ke, eye woɖe gbeƒã Mawu ƒe nya le vɔvɔ̃ manɔme, eye meʋuʋu o, medzo nyanyanya o. Filipo yi Samaria, eɖe gbeƒã Mawu ƒe nya, eye wògblɔ Kristo ƒe ŋutinya fia wo. Ame siwo kpɔ gome le Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ la me. Eye esia megbe Saul Tarso la dɔla va zu Paulo kple kakã ɖe dzi kple kalẽwo katã le trɔ̃subɔlawo dome. Eɖe gbe ƒã, eye woɖi ɖe ɖase tso Kristo ŋutsi. Gomekpɔlawo le Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ ƒe agbɔsɔsɔ me, ame kae la va emegbe? Ame kae la kplɔ ame siawo ɖo? Ame kae? Ewoe la kplɔ wo ɖo.
Gbɔk gbɔk gbɔk gbɔk la va mia dzi. Me be la yɔ mi tam. La yɔ mi tam tam. Ayi la trɔ mia ƒe ame nyenye la. Ayi le anyigba ƒe seƒe afi sia la. Mia ɖe gbeƒã. Mawu ƒe nya kple kaka ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne nye be ƒe dɔ kple sikɔ le mia ŋu la mi va. Eye aƒetɔ la ana mia ƒe miaɖiƒo. Eye wòayɔ mi. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ mia me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋugbedodoa li na mi. Mebe ŋugbedodoa anye miatɔ. Mia viwo hã tɔ. Kple miaƒe nutome hameviwo tɔ. Ame geɖe ale si nɔ aƒetɔ mia mawu la ayɔe. Mina mia tsitre miaƒe afɔwo dzi fifia. Eye miado gbe ɖa. Mi tsitre. Mi di aƒetɔ ƒe ŋkume. Eye mikpɔ yɔyɔ yeye trɔ va na mi hena nu vɔ keke kple dɔyɔyɔ. Eye mikpɔ eƒe nuteƒe wɔwɔ ƒe yɔyɔ la hena blɔɖe kple kɔkɔenyenye. Eye miekpɔ yɔyɔ mamlɛtɔ hena eƒe agbɔsɔsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ tso dziƒo. Miʋu miaƒe nu yiwo. Ne miaƒom na aƒetɔ le gbedodo ɖa me. Mido gbe ɖa. Aƒetɔ nye yia nye ya. Wɔe nam. Tsɔe nam. Ela wɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me.

Kpe ɖokui tsɔtsɔ sa vɔ be miaɖe mɔ naɖeke nagblẽ mi agblẽ miaƒe yayra dome o. Dziƒo, dziƒo na mi. Aƒetɔ naɖo kpe ŋugbedodo siwo katã miexlẽ la dzi. Nu nyui siwo katã woƒo nu tso aƒetɔ naɖo kpe dzi le miaƒe agbewo me. Mide ta to eye miamia ŋku. Mide ta to eye miamia ŋku. Na ame siwo tsɔ ƒe agbe na aƒetɔ, aƒetɔ la vɔ. Eye fifia le kpɔ miekpɔ vovo. Miekpɔ vovo ablɔɖe vavã. Aƒetɔa nana ablɔɖe ma nazo numavɔ le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fifia le eyi tɔxɛ me la, medi be mana sinukpɔkpɔ ame siwo ele bena ɖe miakpɔ fifi ƒe ablɔɖe, ame ŋutɔ ƒe ablɔɖe, eye wòagbã kɔkuti ɖe sia ɖe nu sia nu si bla mi hete ɖe miaƒe agbe siwo mienɔ va yi tsã la ŋuti la, eva be wòagbɛ be ale bena fifi miaxɔ fifi ƒe ablɔɖe. Aye wòna mi nu vɔ keke nu afɔ bobo kple fɔɖiɖi siwo katã nɔ anyi va yi tsã la, ela ɖewo katã ɖa. Amen kple amen. Mi de ta to ŋku nenɔ miamia. Mikɔ miaƒe asiwo dzi miagblɔ be o mawu nyagblɔla nu sia dim ma le nye yi. Mele di nu vɔ keke, mele di ablɔɖe, fifi ƒe ablɔɖe, fifi ƒe ablɔɖe, ŋutifafa kple ablɔɖe. Mma ne va na mi, mawu ne yra mi. Mikɔ miaƒe asiwo dzi le afi ma, mawu ne yra mi le fifia. Miezu dukɔ tiatia, dzidzime tiatia. Miezu fia nunɔla nyenye. Ena mienye dukɔ kɔkɔewo ƒe gomekpɔlawo. Aye wɔwɔ mi mizu eƒe ame tɔƒewo. Mikɔ asi ma edzi esi asiwo edzi la ta fa tse mi. Mitsitre le afi si miele, mawu ne yra mi, mawu ne yra mi, mawu ne yra mi. Mitsitre, mitsitre le afi ma. Migblɔ be aƒetɔ nye nye si metsɔ ɖokui nye na o. Yesu aƒetɔ nye zunye de la. Miele gbedoge la fifia esi miaƒe asiwo le eye miele tsitre la, migblɔ la dzame ko be aƒetɔ mese wo yɔyɔ, mese wo yɔyɔ, eye mexɔe meva tsɔeke na ame ablɔɖe. Mexɔe se tso keke si vi la wɔ ame ablɔɖe vi la, mezɔ ablɔɖe la. Ne vi la wɔ ablɔɖe vi la, enye ablɔɖe vi vavã. Eye ne vi la wɔ mi ablɔɖe vi vavã la, ablɔɖe vi vavã. Le gblɔ be va Yesu va dzime. Ɖo fia ɖe nye dzime. Ɖo fia ɖe nye dzime. Nu vɔ ma ɖo fia ɖe nye agbe me ake o. Satana ma ɖo fia ɖe nye agbe me ake o. Yesu aƒetɔ, aƒetɔ ɖo fia le nye agbeme. Eva me, eva me. Mikpɔtɔ nɔ tsitre nu fofo. Mieda akpe na o. Ame sia ame si va gbɔwo to Kristo dzi la, abe aƒetɔ kple ɖela ene la, magbe o. La xɔ ame sia ame eye adɔ vio Yesu, le dɔ vio Yesu Kristo ɖo ɖa. O va ku ɖe ame sia ame ta. Eya ame sia ame si la yɔ aƒetɔ, aƒetɔ ƒe ŋkɔ dzi la woaɖe. Eye ɖe ame sia ame si ɖe asi le ɖokui na wo fifia sia wo ɖo anyi. Eye ɖo fia le woƒe agbe kple woƒe dziwo me. Eye nu vɔ siwo katã ne tsɔ ke wo la, wo magatrɔ ava ke o. Eye satana ƒe fowa.

Esi ame bubu gbɔna la, minɔ mia ɖokui dom nɔ kpɔkpɔm. Ame geɖewo le afi sia hena ɖase ɖiɖi. Minɔ mia ɖokui dom kpɔ. Eye ame siwo katã mikplɔ va mi do kpɔ. Miakpɔ dzidzɔ kpli wo. Eye mina nu woava nu woaɖi ɖase. Mina miaxɔ ɖase ɖiɖi tso ayaʋalawo dzi. Esi mi le yawɔ ma la, esi mi le ema wɔm la, miakplɔ ame mɔ dogo. Mawu le nu gãwo wɔm esi mi le nuteƒe kpɔm le mawu ƒe nukunu gã siwo wɔ le tso keke ŋkeke gbãtɔ va se ɖe egbã. Esi mi le yaʋalawo dzi la, miatsɔ nu gã siwo mawu le wɔm la va na mi le yaʋalawo dzi. Ale si mawu le agbewo trɔm eye wòle ablɔɖe hem va amewo ƒe agbewo me la, miadze gɔme tso YouTube. Emmanuel ɖi ɖase tso ale si mawu da agbe le eŋuti ebe megbe ƒe vevesese le edzi. Eye gake to mawu ƒe amea ƒe gbedodoɖa me la be vevesese abo woakafu mawu. Mie le YouTube adzi keke mi le always ebe ŋkɔ nye ebere. To mawu ƒe amea ƒe gbedoɖa me vevesese ɖe nɔ eƒe ŋku dzi gake le gbedoɖa megbe la ebe xɔ dɔyɔyɔ. Amen. Le YouTube dzi la, ame aɖe le ɖase ɖim gblɔ be ebe megbe ƒe vevesese sesẽ ɖe nɔ edzi gake gba ebe vevesesea dzo woakafu mawo. Amen. Nenema ke le YouTube dzi ebe etaɖuame sesẽ aɖe ye nɔ edzi gake yekpɔ dɔyɔyɔ esi mawo ƒe amea do gbe ɖa. Le Facebook ƒe akpa dzi ebe menye mawu ƒe amenuveve ƒe dɔwɔwɔ kple dɔyɔyɔ le gboko ƒe takpekpe si va me. Mina miawo sikpe ƒom ɖe dzu. Ebe nye ŋku nye ɖusi ŋku akpa velia si mekpɔna nu tsã o la be fifia le nu kpɔm nyuie. YouTube dzi ke mi gale nɔvi nyɔnu Grace tso Port Harcourt ebe vevesese ne ƒe afɔme si nɔ anyi kwasi ɖe ɖeka gake ebo le disi ke sia ƒe takpekpea me woakafu mawo. Mi va Ghana. Theophilus le ɖase ɖim ebe mese abɔta ƒe vevesese ɖe nɔ anyi ɣleti eve sɔŋ gake to mawo ƒe amea ƒe gbedodoɖa me la ebe nane ƒe kuxia bo Ghana ke le o. Ebe mexɔ agbe gbɔgbɔ tso Kristo gbɔ va agbenye me eye mexɔ katutu tso blanui lele kple tete ɖe anyi me. Woakafu mawo. Nɔvi Ogeti Okorafɔ le Abuja ebe le mawo ƒe amea ƒe gbedoɖa me wɔ megbe la, afɔ si ne wɔ dze afɔku eye ƒuwo ŋe la wotrɔ dzɔ kem. Fifia miatrɔ yi ɖe takpekpe wɔƒoe ne miase ɖase ɖiɖi akpe nukunuwo le dzɔdzɔm le afi sia afi le afi sia afi le xexea me. Ɖekakpui si le zɔzɔm le afi na ɖe dɔkita wo medzi pe miase ɖase ɖiɖi ma. Ɖekakpui ma si le zɔzɔm va afia fifia mi ɖo kpe dzi kabakabakaba. Esi ame sia le ɖase ɖim la, mina miaɖo kpe dzi kabakaba. Amegbãtɔ na ɖi na mi ɖase ɖiɖi. Yedzi nenema taflatse ɖaseɖila gbãtɔ mie ɖe kuku woakafu mawo.

Yaɖewo yi la dɔléle sia tsoa edzilawo gbɔ to ƒometɔ gbɔ gake tomawo ƒe ŋusẽ me ŋdi ale wòtrɔ ya eƒe afɔa edzɔ mawu wɛ aseɖila bubu. Aseɖila bubu woakafu aƒetɔ. Wakafu aƒetɔ eƒe ŋkɔ nye Rose etso LP le GCK ƒe takpekpea mea enudzedzi eye esia na vevesese kple abiwo va eƒe ta dzi gake mi da akpe ne mawo le o bena ɖe ŋdi kanya ma esi mawo ƒe amea va ɖo la eva takpekpea me eye wɔ ɖeka kple takpekpea mawo ƒe ŋusẽ ka eŋuti tsitre ezɔ azɔli eye vevesesea nu yi. Wakafu aƒetɔ. Vesɔnwo nye sia meɖo edɔlele aɖe. Gbegɔme la wakafu aƒetɔ. Wakafu aƒetɔ. Eƒe ŋkɔ yɔ be Mary Ashado. Akplole dɔlele nɔ ŋuti ƒo eve sɔŋ gake le boko ƒe takpekpea me la eƒe akplole dɔlelea dzo fifia kpɔ dɔyɔyɔ. Akplole dɔlelea na ta. Wakafu mawo abe ale si woɖi ɖa se la eƒo eve sɔŋue akplole dɔlele ma nɔ ŋuti gake mi hiã tea akplole dɔlelea enye nu si nɔna tete si nɔna nɔkplo gota eye emɔ ɖeka si dzi woate ma to enye dɔ awɔ dɔ nɛ gake le gboko ƒe takpekpe me la mawo ƒe ŋusẽ va dzi eye ememe ƒe go ego dodo kple ememe ƒe gota mawo dagbe le ŋuti mawo dagbe le ŋuti le mawo ƒe amea ƒe gbedoɖa vɔ megbe.